0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Kale, kale, guta, guta, guta, jo, jo.